0: dana deshi chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsari lugar na trona la tampi suwi ziji
0: lugar la rendo na lungchin je hinsan dar pepton
1: dani chela bayam je chwa saba she jinsi

Tene larki kesa norbe dando tiki ya pocho nga mushon kapde zojo te ta nubu kintaga xiondo zojo te so jep tole ta shino ki nyamo taba shini luka kaka kaka somi ne ta agore jep tong poye kumba taba la shiri nubu kintaga xiondo zojo lubo la tongba la shini ka lula tiri ki ta agore to gula mele kola tiri to mele nubu ntaga xiondo dibi ki kabla nubu ntaga xiondo la lubo jinruk namza mibi ki jenji chunde kongde nubu ntaga xiondo ta chi xo oso tene pocho mushon kapde ko wo la so ohyu pocho mushon kapde te tarwa rumbo shen korbi ki namza yoba dojo to nubun daga xiondi ko rana ka tawa tsa la ga meleng rasa tso ta poto moshon kapde tikin daga xiondi rumbo sheke nali ko kubo yuba tana la xiana tene jeshi ki pashon kapde dojo woku lava tashi lula sade lava tashi lula sode jamberi karbu togo toso para to gong la chikse chiti ngo ama chalo sangjin chiti xayo kushin chukcha ngakti jadar lipshi dal nduda lipshi nduda titi poto moshon kapde dojo toso xiuchan napo hamshon kongte sha oro sala pamda tabar shini dashi ki pashon kapde dojo keza norbe dandar ke kato taba shini rogo samne meling ngombu kuzi kondi shili ngombu gerak dandar tene Я сейчас пошёл к этому, да я та